dwójka, 9, wnimanie, 8, trójka, czwórka, 7, dwójka, trójka, 1, 6, 1, 1, 7, czwórka, 6, trójka, 9, 8,